0: Poszmane moje!
1: Słuchajmy program bez wypełną radia.
2: Pozdravi, kaže, idu za moju Elmu i za nas dvoje, neka ide Hazre, vrijediš za hiljadu.